0: Jak okazje to gorący jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Jak okazje to gorący jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi zadach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem?

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Mamy środę, 29 dzień lipca, jest 6, w radiu gra czas na pierwsze dziś informacje.
1: Donald Trump już po spotkaniach z Zełenskim i Netanyahu, prezydent USA, ocenił te rozmowy z przywódcami Ukrainy i Izraela jako bardzo dobre. Z Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał m.in. o potrzebach ukraińskiej obrony powietrznej. Z kolei spotkanie z Benjaminem Netanyahu dotyczyło m.in. wojny z Iranem i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Nie podano jednak szczegółów tych rozmów. Jednak, jak przekazał prezydent Ukrainy w telewizji Fox News, Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. We Francji strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem w rejonie Bordeaux. Próbują nie dopuścić do tego, aby ogień się rozprzestrzeniał. Jak to robią? Wokół płonących lasów tworzą strefy buforowe. O szczegółach tej akcji korespondent we Francji Marek Gładysz.
2: Straż pożarna i inne francuskie służby ścinają drzewa wokół płonących połaci lasów i je wywożą. Następnie spychacze usuwają tam całą roślinność i w końcu bardzo często ziemia jest orana pługami. W momencie, kiedy płomienie docierają do tych swoistych stref buforowych, zatrzymują się, bo jest tylko zaorana ziemia. Najwięcej niepokoju budzi w tej chwili rozprzestrzenianie się płomieni w kierunku jeziora Le Cano w północnej części Akwitanii. Ewakuowano tam prewencyjnie około 4000 osób. Powracają upały i zmienne wiatry. To stanowi problem, wyjaśnił mer Le Cano Laurent Peyrondet.
1: Teraz w faktach wracamy do sytuacji politycznej w kraju. Jeśli Mateusz Morawiecki buduje poważny podmiot polityczny, powinien wystawić do wyborów prezydenckich w Krakowie silnego kandydata. Tak komentuje profesor Marek Bankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według politologa kandydat Morawieckiego w Krakowie może dać swojemu środowisku przewagę w kolejnych wyborach parlamentarnych.
3: Mateusz Morawiecki będzie miał pewien konkretny fakt polityczny w zanadrzu. Powie, my jesteśmy młodą siłą polityczną, ale zobaczcie wyborcy, już w Krakowie osiągnęliśmy godny uwagi wynik wyborczy.
4: Toruński dzień powoli budzi się do życia. Na termometrach już około 14-15 stopni Celsjusza, a będzie tylko cieplej. Spodziewamy się naprawdę słonecznego dnia. Środa przyniesie nam prawie 30 stopni Celsjusza. Już dziś będzie naprawdę gorąco. Do 27 dokładnie, maksymalnie po południu, a w ciągu dnia słońce oraz miejscami lekkie chmury na horyzoncie. Padać nie powinno.
0: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się bardzo nisko i witamy bardzo serdecznie. Cieszymy się, że możemy to zrobić po raz kolejny w tym tygodniu razem.
4: Kolejny. Oczywiście środa przed nami, Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Olszowski.
4: Gramy.

0: wakacyjne rano i dobrze tak właśnie rozpędza się na tych pierwszych metrach, pierwszych minutach naszego porannego spotkania. Trochę mi zobrazowała najbliższą nadchodzącą przyszłość koleżankę tutaj, że na przykład jutro to trochę inaczej może wyglądać z uwagi na jej absencję chwilową planowaną.
1: To króciutki urlopik, ale spokojnie, u mnie to już nie będą 3 tygodnie jak u kolegi.
0: Spokojnie, do 9 wszystko z niej wyciągniemy, dowiemy się, co będzie robiła przed weekendem. A wy zostańcie blisko radia, bo za moment zajrzymy też do kalendarza.

0: Dobre granie od samego rana, również w środę, ponieważ środa coraz bliżej weekendu, zatem cieszymy się podwójnie. A cieszymy się dzisiaj również z imienin Marty, Olafa, Marii, Eugeniusza, Teodora, Feliksa, Wilhelma, Konstantego i wielu, wielu, wielu więcej.
1: Faustyna i Beatrycze również. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Dziś wśród tak zwanych świąt nietypowych Światowy Dzień Tygrysa jest. Wszystkie kotki pozdrawiamy o poranku i kocury też, takie, które przeciągają się w łóżku i myślą sobie, a może bym dzisiaj został w domu
0: i się powygrzewał na słoneczku.
1: Nic z tych rzeczy. Ale już mi się ruszyć.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Pozdrawiamy wszystkich przemykających teraz przez Gród Kopernika wzdłuż i wszerz. I uwaga, uwaga dla tych, którzy jednak nie tylko lubią jeździć, ale czasami polatać i korzystają z tego naszego regionalnego lotniska w Bydgoszczy. Mamy takie informacje, bo oto port lotniczy w Bydgoszczy opublikował wyniki. No i tu mamy dwie informacje teraz, dobrą i złą. Zastanawiam się, która pierwsza?
1: Nie wiem, to może dobra?
0: No dobra, to przede wszystkim mamy tu wzrost liczby pasażerów w pierwszym półroczu tego roku. Od stycznia do czerwca lotnisko w Bydgoszczy obsłużyło 199 312 pasażerów.
1: Okej.
0: Okay. A jest to wzrost o ponad 8,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. No po prostu tu jesteśmy na plusie.
1: No dobra, to ja patrzę dalej w naszych notatkach. No właśnie, jest też ta druga informacja. Całe półrocze wygląda dobrze, ale już w samym drugim kwartale pasażerów było mniej niż przed rokiem.
0: To może paliwo po prostu lotnicze było za drogie.
1: No, słowem nic, tylko przerobić samoloty na gaz. Od razu chętnych będzie więcej.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: sorry papi, tak to wybrzmiało u nas o poranku.
1: My na szczęście nikogo przepraszać nie musimy.
0: Co i na razie.
1: Nie, możemy sobie powspominać, co się działo ostatniej nocy razem z Oskarem Cymsem, bo ten już niedługo na naszej antenie się pojawi.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocji.

0: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Toruński dzień powoli budzi się do życia. Na termometrach już około 14-15 stopni Celsjusza, a będzie tylko cieplej. Spodziewamy się naprawdę słonecznego dnia. Środa przyniesie nam prawie 30 stopni Celsjusza. Już dziś będzie naprawdę gorąco. Do 27 dokładnie, maksymalnie po południu, a w ciągu dnia słońce oraz miejscami lekkie chmury na horyzoncie. Padać nie powinno.
0: Jest Radio Gra.

0: Środa o poranku. Lubimy taką porę, ponieważ wszyscy jeszcze tacy zaspani, a my pełni energii. Chcemy się tą energią podzielić razem z wami. Może już chcecie zaplanować weekend? W piątek w Toruniu będzie się działo znowu Toruń. Summer time, baseny letnie. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie dopisywać, bo czeka sporo atrakcji.
1: A to wszystko na basenach letnich. Zapytacie, których dokładnie? To odpowiadamy. Tych na bydgoskim przedmieściu, to właśnie tutaj będzie można wygrzewać się, ale żeby nie było, że to tylko takie leżakowanie będzie sobie przy zbiorniku wodnym. Nie, będzie bardzo aktywnie.
0: Jedną z największych atrakcji tego wydarzenia będzie, uwaga, możliwość spróbowania nurkowania z akwalungiem.
1: Kimkolwiek on jest, ale zawsze z akwalungiem raźniej niż bez. Także polecamy bardzo serdecznie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Bardzo blisko siódmej już jesteśmy, a to znaczy, że zbliżamy się do sporej porcji, solidnej porcji najświeższych informacji w Radiu Gra.
1: Będzie też świeża kawusia, herbatka, co o, tylko chcecie.
0: Proszę, to wygląda jak jakiś biznes obwoźny. Zapraszasz wszystkich?
1: Oczywiście, tylko sami musicie sobie zrobić tą kawusię.
0: A ja już idę otworzyć drzwi.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Kaufland jest.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Po reklamie.
9: Mamy środę, 29 dzień lipca, godzinę 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
10: Marta Manarowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. W czterech szpitalach naszego województwa, w Toruniu, w Bydgoszczy, w Włocławku i w Świeciu, powstaną schrony. Inwestycje mają zapewnić bezpieczeństwo pacjentom oraz personelowi w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikt zbrojny. Gdzie dokładnie zlokalizowany zostanie taki szpitalny schron w naszym mieście?
11: Parking, który dzisiaj jest naziemnym parkingiem, na placu od strony osiedlowej, pod lasem. Najpierw parking, a na pierwszym piętrze, drugim i trzecim jest zaprojektowany budynek rotacyjny dla budynku ewentualnego 600. W związku z tym będzie to po prostu budynek, a docelowo ma być na oddziały szczególnie poświęcone osobom starszym, więc takie oddziały są też naplanowane.
10: Mówiła Sylwia Sobczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Zmieniamy temat. Wiemy, że w najbliższy poniedziałek wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu związana z zamknięciem wylotu z ulicy Suwalskiej. Przez kilka dni potrwają tam roboty gazowe. To element dużo większej inwestycji. Trwają przygotowania do przebudowy olsztyńskiej.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Za nami wtorek, czyli dzień, w którym Komitet Polityczny PiS-u miał zatwierdzić decyzję o usunięciu z partii kilkudziesięciu osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Teraz ich losem ma zająć się rzecznik dyscyplinarny.
13: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu Koleżeńskiego.
10: To rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. A co na to Mateusz Morawiecki?
14: Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet, czy jak to się nazywa, rzecznik dyscyplinarny, prawda, albo komisja, która to czy tamto rozstrzygnie.
10: Dodał były premier.
15: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
10: To jest raport sportowy, zapraszam. Cuk, Anioły Toruń szykują się do nowego sezonu z nadzieją na lepsze wyniki. Drużyna, która odpadła w półfinałach play-off pierwszej ligi, w tym roku została wzmocniona młodymi zawodnikami z cennym doświadczeniem ligowym.
16: Na pewno te pierwsze tygodnie będą troszkę bardziej intensywniejsze. Tych treningów będzie więcej i będą dłuższe. Popracujemy przede wszystkim nad kondycją, techniką i siłą. 3 siłownie w tygodniu. Potem z czasem te obciążenia będą trochę mniejsze, zejdziemy do 2 siłowni, będzie więcej gry, zaczną się sparingi, także tak, żeby po prostu do tego początku ligi, do tego naszego oficjalnego meczu w lidze przygotować się jak najlepiej.
10: Mówił Marcin Kryś, trener Cuk Aniołów Toruń.
15: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
10: Dzisiaj w Toruniu ma być bardzo ciepło, nawet do 27 stopni Celsjusza. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i środa w naszym mieście upłynie nam bez opadów. Powieje umiarkowany wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
9: Dzień dobry po siódmej, z nową energią, bo kolejny łyk kawy za nami. Witamy ponownie, Oliwia Ciszewska.
17: Piotr Kolszowski, bardzo dobra środa przed nami, tego się trzymamy, na to liczymy i zapraszamy bardzo serdecznie w rytmie Moves Like Jagger, robimy głośniej.

0: staram powiedzieć, że...
1: Wakacyjne rano i dobrze w radiu gra właśnie na tej fali. Za chwilę kontynuujemy dobre granie o poranku, ale wcześniej trochę wieści z gwiazd. I teraz pytanie, czy dziś każde marzenie się spełnia? Bo jest co?
2: Pełnia, tak, tak, dzisiaj właśnie pełnia. Już wczoraj o tym wspominałam. A, ta dzisiejsza będzie nas, uwaga, motywować do tworzenia swojego małego stada. O. Będziemy jak takie wilki w stadach rozmawiać ze sobą.
1: Ja mogę wyjść w trakcie tego horoskopu?
2: Nie, no, chyba że ze szczęścia, to wtedy okay. Tak. Będziemy miło spędzać czas wśród tych, z którymi czujemy się najlepiej, ale nie chodzi tutaj o taką drużynę z łóżkiem i pościelą. Tą odpuszczamy i idziemy dalej. Zodiakalna panna udowodniła dni przy środzie, że potrafi robić wszystko szybciej i lepiej, więc jeżeli nie macie ochoty na rywalizację, to lepiej nie wchodzić jej w drogę. A z kolei waga pójdzie z tym, co podpowiada nam pełnia, no i będzie miała bardzo dobry dzień na narady w grupach, na zebrania. Także szykujcie kawy, herbatę i paluszki. Będzie dużo rozmów.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dobre granie od samego rana w środę w Radiu Gra. A ostatnio w mediach mówi się dużo o rozpadach, rozstaniach politycznych i nie tylko. No i takie krótkie również czeka i nasz duet. Ponownie. Ale tym razem naprawdę na krótko, obiecuję. Nawet nie zauważycie, że mnie nie ma.
1: Ja od razu powiem, że nie do końca chciałem się na taki rozłam zgodzić. Nawet próbowałem namówić Oliwię na podpisanie takiej, wiecie, jakby się to nazywa, lojalki. Nawet powstał specjalny komitet porankowy, przed którym Oliwia stanęła. Czy to rozstanie, to znaczy urlop jest naprawdę potrzebny. Ale to nic nie dało, no stawia opór.
0: Żadnych lojalek, mój drogi, pełna wolność i swoboda. Poza tym, hello, wyskakuje tylko na 2-3 dni góra. No i zaraz wracam.
1: Ja nie mówię, że nie przyjmiemy cię w nasze porankowe szeregi z powrotem. Drzwi zawsze otwarte, ale wiesz, wtedy to się będziesz musiała jakoś wkupić.
2: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrids. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
6: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze na najlepszej radiowej fali 88 i 8 FM. Skromniutko od rana, moi drodzy, rozpoczynamy, ponieważ, nie wiem czy słyszeliście, Toruń już czwarty rok z rzędu jest najmniej zamożnym miastem wojewódzkim w Polsce. A wiemy o tym dzięki rankingu kondycji finansowej polskich samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota.
1: Czyli jak coś u nas jest złote, to nadal jest skromne, można powiedzieć. A ktoś by mógł też powiedzieć, że to źle, ale my uważamy, że lepiej skromnie, a po swojemu.
0: No właśnie, nikt nam nie będzie mówił, jak doprawiać pierniki. A ostatnie miejsce to jednak też w pewnym sensie pierwsze miejsce. Ale od końca.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Moving to the Sun w Radiu Gra to już za nami. Gdyby to było po polsku, to brzmiałoby iść, ciągle iść w stronę słońca. Tylko, że to jest po angielsku, dlatego brzmi trochę inaczej, można nie skojarzyć.
1: A jeżeli lubicie stare kawałki, to przed nami jeszcze George Harrison, bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow. Oni również pojawią się przed godziną 8.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł.

0: Jola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz. Wchodzisz i od razu mieszkasz. No zero stresu i ryzyka.
1: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
0: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
1: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
0: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: Dzisiaj w Toruniu ma być bardzo ciepło, nawet do 27 stopni Celsjusza. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i środa w naszym mieście upłynie nam bez opadów. Powieje umiarkowany wiatr.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: No. Z każdą piosenką jesteśmy coraz bliżej słońca, ale także godziny ósmej. No a jeżeli powoli już szykujecie się także do wyjazdu, do pracy, z domu, no to między innymi mieszkańcy ulicy Strzałowej, uwaga, uwaga, już dziś rozpocznie się budowa sięgacza przy ulicy Strzałowej 18 do 24B. A to taka inwestycja, na którą czekali mieszkańcy tego osiedla.
1: Jeszcze raz, budowa czego się zaczyna?
0: Sięgacza.
1: Sięgacza. Mhm. Wiesz, że niektórzy słuchacze mogliby teraz, parafrazując bohatera polskiego filmu, zapytać, co to jest, kurczę, znaczy nie świeżo, tylko sięgacz.
0: To jest dojazd do posesji, mój drogi.
1: No już teraz wszystko jasne. Dziękuję.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: już bardzo blisko 8 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnych najważniejszych informacji w raporcie. Trochę też o pogodzie będzie, nie?
1: Mhm, i będzie jeszcze sporo innych tematów. Tak sobie już przeszukuję cały internet. No zobaczymy, co tam jeszcze się będzie działo po 8.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Dava Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
8: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
9: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
3: Po reklamie.
0: Mamy środę, 29 dzień lipca, jest już 8, w Radiu Gra czas na kolejny raport.
1: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Na początek zaglądamy na toruńskie Lewobrzeże. Rusza budowa sięgacza przy ulicy Strzałowej. Miejski Zarząd Dróg przekonuje, że inwestycja poprawi komfort mieszkańców osiedla i zwiększy bezpieczeństwo użytkowników. Powstanie ponad 100-metrowa ulica z kostki oraz nowe lampy. Wszystko ma być gotowe we wrześniu. Zmieniamy temat. Powoli żegnamy pierwszy miesiąc wakacji i witamy sierpień. W dzisiejszych raportach przypominamy Wam o atrakcjach, które miasto przygotowało dla mieszkańców i turystów. Najmłodsi torunianie mogą korzystać na przykład z warsztatów artystycznych, zajęć sportowych czy półkolonii. Zatem sprawdźmy, co będzie działo się w tym nadchodzącym miesiącu.
10: Na naszych Orlikach od poniedziałku do piątku między 12 a 20, a jeżeli chodzi o weekendy między 14 a 19, przy 5 naszych Orlikach, wszystko na stronie I Love Toru jest wypunktowane, w których dokładnie lokalizacjach, będą zajęcia sportowe, treningi piłkarskie, siatkarskie, koszykarskie i dla miłośników rolek również nie zabraknie atrakcji. Na kilku torach, w sumie w 5 lokalizacjach, będą czekali instruktorzy, którzy dokładnie pokażą, jak bezpiecznie na rolkach jeździć.
1: Mówiła Angelika Dzięgiel-Poślada, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia. Słuchacie raportu? Trwają poszukiwania trzeciego z mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie ukraińskiej pary z Wrocławia. Dziś zapadnie decyzja w sprawie aresztowania dwóch jego kolegów.
11: Młodszy z podejrzanych, 27-letni Tomasz M., złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie zgadzały się one z materiałem dowodowym. Starszy z mężczyzn, Marcin C., karany już, znany bokser na gołe pięści, odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Obaj usłyszeli już zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym, do czego się nie przyznali. Tomaszowi M. grozi 5 lat więzienia, a Adamowi C. z powodu recydywy nawet 7,5 roku.
1: To była Martyna Czerwińska.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
1: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Świetny początek turnieju ATP w Waszyngtonie w wykonaniu Kamila Majchrzaka. Polak pokonał w pierwszej rundzie wyżej notowanego Tomiego Pola. W kolejnej rundzie Majchrzak zagra z Taylorem Fritzem, który jest rozstawiony z numerem trzecim. Teraz piłka nożna, dziś w Zabrzu i Poznaniu czekają nas rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W trudniejszej sytuacji przed drugim meczem jest Górnik, który przed tygodniem w Stambule przegrał z Fenerbahce 0-1. Niemal pewne awansu do trzeciej rundy wydaje się Lech, który przed tygodniem wygrał na wyjeździe z duńskim Aarhus 4-1.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
1: 27 stopni Celsjusza, tyle w najcieplejszym momencie dnia wskażą toruńskie termometry. Na niebie ma być sporo słońca, niewiele chmur i nie powinno padać, a jutro w Toruniu upał nawet do 33 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: To już po ósmej, o proszę bardzo, jak ładnie w tle nam tutaj plumka piosenka. Dobrze, zaczynamy w takim razie.
14: Razem z MJ-em, Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kulszowski i MJ też tu jest.
14: MJ, czyli Michael Jackson, Beat It, już teraz na antenie Radia Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze na najlepszej fali w mieście. Tak to brzmi właśnie w Radiu Gra. A my na chwilę zajrzymy teraz, uwaga, uwaga, do świata motoryzacji, bo oto nadchodzi nowe dla wszystkich rozglądających się być może za nowym samochodem. Kolejny chiński gigant, marka należąca do państwowego chińskiego koncernu, wchodzi na polski rynek. To będą kolejne 3 nowe SUVy i 3 nowe sedany.
1: Tym samym, jak twierdzą serwisy branżowe, w Polsce dostępnych będzie już nawet 28 różnych chińskich marek samochodowych. O nie, nieźle, nieźle. Jedno tylko nas trochę martwi, bo chcieliśmy wam powiedzieć, jak ta nowa marka będzie się nazywała, ale nie mamy pojęcia, jak to się wymawia.
0: Właśnie, kurczę, Chińczycy niby tak frontem do europejskiego klienta, a nazwy, no takie nie najłatwiejsze czasami są. Czy nie lepiej byłoby, gdyby jeden czy drugi samochód chiński nazywał się na przykład Stokrotka, nie? W ostateczności nawet Maluch, Syrenka albo Kredens.
1: Nie, bo to już byłaby obraza uczuć motoryzacyjnych.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra i za chwilę do tej dobrej porankowej, środowej playlisty wrócimy, ale teraz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, rozglądaj się i ty, bo Jennifer Lopez jest bliżej niż myślisz. Gwiazda, jak czytamy, po intensywnych miesiącach trasy koncertowej wybrała się w końcu na wakacje i wraz z dziećmi przebywa obecnie w Rzymie.
1: Oj, tak, kolejny raz wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
0: No ale że nawet J.L.O. tam poniosło, kto by się spodziewał. Patrzy od razu, no jak to ja, na tanie loty do Rzymu. A jak się bardzo postarać, to naprawdę za parę groszy mogę za chwilę z Jenny, nie wiem, pod fontanną Di Trevi spacerować na przykład.
1: No wiesz, jak dorzucisz w drodze powrotnej parę groszy i nie weźmiesz tych tanich linii lotniczych, tylko jakiegoś szanowanego przewoźnika.
0: Tak.
1: No, z większym samolotem, ogromną ilością miejsca na nogi i klasą biznes.
0: Ale Olivia, naprawdę myślisz, że to możliwe?
1: No to może ten twój samolot będzie na pasie startowym po sąsiedzku, tuż za prywatnym jumbojetem wracającej do Los Angeles, Jennifer Lopez.
2: Reklama. Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Expert wyprzeda.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze, pełne hitów, pełnych słońca oczywiście na antenie Radia Gra. A jeśli chcielibyście usłyszeć coś innego, na przykład utwór o tym, że miłość wam wszystko wybaczy, to będzie do tego okazja już w najbliższy piątek przy naszym miejskim fortepianie. Kolejna edycja wydarzenia Street Piano wybrzmi właśnie w rytmie polskich przebojów dwudziestolecia międzywojennego.
1: I teraz bierzemy coś do pisania, jakąś karteczkę, zapisujemy sobie wszystko. Plac przed Urzędem Miasta, piątek, najbliższy 31 lipca o godzinie 18:00. To wszystko, czego potrzebujecie, aby przenieść się w czasie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Sad Girls w radiu gra. Nie to, że u nas są sad girls, bo ta dziewczyna, która jest ze mną, jest bardzo wesoła, szczęśliwa, tak jakby coś miłego ją czekało. Prawdopodobnie to kwestia tych najbliższych kilku dni wolnych, tak?
1: Oczywiście, ale także wspaniałych kawałków, które przed nami. Między innymi budka suflera nas czeka jeszcze przed godziną dziewiątą.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem.

0: nieważny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
1: Nieważne, dokąd prowadzi Cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
5: 27 stopni Celsjusza, tyle w najcieplejszym momencie dnia wskażą toruńskie termometry. Na niebie ma być sporo słońca, niewiele chmur i nie powinno padać, a jutro w Toruniu upał nawet do 33 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: To jest Radio Gra.

0: hity pełne słońca w radiu gra. A skoro tego słońca zapowiada się, że dzisiaj nie będzie brakować, no to możemy wypatrywać na ulicach pojawiające się coraz częściej stanowiska z lemoniadą. Dzieciaczki sprzedają, chcą, żebyśmy mogli się posilić orzeźwiającą lemoniadą. No i w tym temacie także główny inspektorat sanitarny się ostatnio wypowiedział. Mamy dobre wieści dla wszystkich młodych biznesmenów. Okazjonalna sprzedaż lemoniady, soków czy innych wytworów przez dzieci nie podlega to wszystko kontroli sanepidu. Dobre wieści.
1: Pewnie, że dobre wieści. No co innego oczywiście, jeśli takie dziecko zatrudnia swoją koleżankę lub kolegę z piaskownicy. Wtedy już trzeba pamiętać o tym, żeby za wszystkich opłacać składkę zdrowotną, chorobową, emerytalną, wypadkową, Fundusz Pracy i Solidarnościowy, a także Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Powyżej 10 dzieciątek zatrudnionych w organizacji. Pamiętajcie też o związkach zawodowych.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jesteśmy coraz bliżej godziny 9 na zegarach. To już moment, kiedy coraz bardziej myślimy nawet o drugim śniadaniu, muszę wam powiedzieć.
1: O trzecim niektórzy nawet.
0: O, i o trzeciej, czwartej, piątej kawie, bo to jest najlepszy na to moment.
1: Korzystajcie z tego. A my korzystamy z chwili i wracamy do was z najświeższymi informacjami pogodowymi. Za chwilę po raporcie o 9.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: W tę środę...

0: wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą, w tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Mamy środę o poranku, dokładnie już godzina 9:00, czas na kolejny raport Radia Gra.
7: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Zaczynamy od informacji o wczorajszym wieczornym pożarze hali produkcyjnej w Lubiczu Dolnym pod Toruniem. Służby otrzymały informację o godzinie 21:15. To miejsce, gdzie prowadzona jest produkcja palet. Zastępy straży pożarnej, które pojawiły się na miejscu, od razu przystąpiły do gaszenia. Sprawdzono oczywiście, czy nikogo nie ma w środku. Działanie zakończono po upewnieniu się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne. Przekazali strażacy ze Złotorin. Na miejscu pracowały także zastępy z Torunia, Lubicza, Młyńca I, Grębocina i Gronowa. Zmieniamy temat. Torunianie mogą zapoznać się już ze wstępną listą projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. To w sumie 118 propozycji, a o tym więcej już teraz nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
8: To propozycje, które przeszły weryfikację i mają szansę na realizację w przyszłym roku. Na liście nie brakuje zarówno inwestycji, jak i wydarzeń kulturalnych, inicjatyw społecznych i działań proekologicznych. To m.in. remonty placów zabaw, nowe nasadzenia, modernizacje boisk czy organizacje festynów. Do piątku można składać odwołania od zaproponowanych pomysłów.
7: Więcej informacji na gra.fm.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Majowe referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego jest ważne. Sąd apelacyjny w Krakowie prawomocnie oddalił wczoraj zażalenie w sprawie ostatniego protestu wyborczego. Co z wyborami?
10: Ruch jest po stronie premiera. To on poprzez rozporządzenie wyznaczy datę przedterminowych wyborów w Krakowie. Pewnie stanie się to w ciągu najbliższych dni. Natomiast problem jest z ewentualną datą głosowania, bo nie ma tu jasności w przepisach i można bronić dwóch interpretacji. A to oznacza, że najbezpieczniejszym terminem, który nie budziłby wątpliwości niezależnie od przyjętej interpretacji, to 20 września.
7: To był Maciej Sołtys.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
7: Nawet do 27 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia mogą wskazać dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie ma być sporo słońca, niewiele chmur i generalnie ani dziś, ani jutro w naszym mieście nie powinniśmy spodziewać się deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: My już pięknie dziękujemy za dziś. Drodzy Państwo, kłaniamy się bardzo nisko i serdecznie zapraszamy. Nie, wróć, skreśl. Zapraszam na jutro o godzinie 6.
6: Ja na szczęście się wyśpię, no ale możecie mnie szukać w polach, w łąkach, w lasach. Tam będę przez najbliższe parę dni.
12: Ale ja też się na jutro wyśpię, dlatego za chwilę idę spać. Piotr Olszowski.
6: I Oliwia Ciszewska. Dzięki wielkie, pa, pa.

dzisiaj. Gorąca środa. Jeszcze nie tak gorąca jak czwartek, który ma być nie tak gorący jak piątek. Zresztą do tematu pogody to dzisiaj na pewno będziemy wracać. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie, przed nami kolejna godzina dobrych brzmień, które pomagają przejść przez środek tygodnia z klasą i spokojem. Po prostu hity pełne słońca. Za chwilę mrozu i złoto.

0: David Guetta wie, jak zrobić wakacyjny przebój Run Run River w Radiu Gra. Dzisiaj środa, dzień przyjemny sam z siebie, ale do tego wśród przyjemności dzisiaj także pełnia, lipcowa pełnia księżyca, nazywa się księżycem rogaczy. Nie, nie chodzi o takich rogaczy, jacy być może niektórym przyszli do głowy, tylko o młode jelenie, którym teraz intensywnie rośnie poroże. Dzisiejsze apogeum pełni księżyca w okolicach godziny 16, no wtedy to nie będzie dobrze widoczne, ale jak tylko zejdzie słońce, zobaczycie, jaki lipcowy księżyc jest piękny. Venga Boys, we're going to Ibiza, już teraz, czyli dalej w wakacyjnym klimacie.
1: Słuchasz Radia Gra.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going...

0: Pogoda się poprawia, w radiu gra hity pełne słońca. Do szczęścia być może brakuje tylko kawki. No to za chwilę zrobimy sobie przerwę na kawę. A jeżeli ktoś jest prawdziwym smakoszem, to warto wiedzieć, że w ten weekend w Toruniu czeka nas kawowy trójbój. To będzie w klubie NRD. W najbliższą sobotę rozpocznie się o godzinie 10. Udział w tym turnieju weźmie 24 baristów. Będą uczestniczyć w trzech dyscyplinach: cup tasting, latte art oraz bug drip. Nie będę wyjaśniał, o co chodzi, po prostu przekonajcie się na miejscu. 1 sierpnia, 10, klub NRD. Kawowy trójbój, czyli turniej baristów. Za chwilę pogoda dla Torunia, a potem ATB.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Po reklamie.
10: Nawet do 27 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia mogą wskazać dzisiaj toruńskie termometry. Na niebie ma być sporo słońca, niewiele chmur i generalnie ani dziś, ani jutro w naszym mieście nie powinniśmy spodziewać się deszczu.
11: To jest Radio Gra.

0: Jan Borysewicz to jest jednak gitarzysta klasa światowa. Lady Punk, tańcz, głupia, tańcz. Teraz kilka ładnych liczb. Dzisiaj 210 dzień roku. Do końca pozostało 155 dni, a za chwilę 10 i najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49, a herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio Gra w środę 29 lipca. Na zegarach 10:00. Przed nami raport i prognoza pogody.
10: Dzień dobry ponownie, Marta Malerowska zapraszam. Na początek informacje o wypadku, do którego doszło na Krajowej 10. To trasa Toruń-Bydgoszcz. W Solcu Kujawskim dachowała osobówka. W tym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać przez godzinę. Uważajcie. Zmieniamy temat. W czterech szpitalach naszego województwa, w Toruniu, w Bydgoszczy, we Włocławku i w Świeciu, powstaną schrony. Inwestycje mają zapewnić bezpieczeństwo pacjentom oraz personelowi w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikt zbrojny.
11: Schrony w kategorii S1, które zamierzamy wybudować na poziomach minus 2, będą to schrony, w których będzie możliwe zorganizowanie poradni, czy też nawet sal operacyjnych, więc one będą w pełni funkcjonalne dla szpitala jeszcze jakby w czasie pokoju. Natomiast miejsce ukrycia na poziomie minus 1 będzie najczęściej w tych lokalizacjach pełniło funkcję parkingu, a w momencie konfliktu zbrojnego ewentualnego będzie to miejsce ukrycia, schronienia.
10: Mówił Jarosław Wierski, prezes zarządu Kujawskich Pomorskich Inwestycji Medycznych. W Toruniu realizacja budowy takiego schronu przewidziana jest na lata 2027-2029. Wizualizacje i więcej informacji znajdziecie na Gra FM. Słuchacie raportu? Za godzinę Sejm rozpoczyna trzydniowe ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie. Na początku obrad ślubowania złoży dziś nowa rzecznik praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram. To właśnie ona zastąpi na tym stanowisku Marcina Wiącka. Zostańcie z nami, bo już za moment na naszej antenie informacje pogodowe dla Torunia. Zdaniem synoptyków dzisiaj możemy spodziewać się na termometrach nawet 26 albo 27 stopni Celsjusza. W ciągu dnia ma się coraz bardziej przejaśniać. Nie powinno padać, wieje umiarkowany wiatr. A jutro w naszym mieście prawdziwy upał, nawet do 34 kresek na termometrach.
9: Ja już czuję, że sierpniowy weekend powolutku majaczy na horyzoncie. Mam nadzieję, że też macie takie odczucia. Radio Gra, Mariusz Pucyło, hity pełne słońca. Teraz Shakira.

Secret Service w Radiu Gra, hity pełne słońca, muzyka poprawia nastrój, chyba nikt nie ma wątpliwości. Okazuje się, że nie tylko muzyka, za nasze samopoczucie odpowiada wiele bodźców, zła pogoda, nieprzyjemna sytuacja w drodze albo w pracy, natłok obowiązków, także jedzenie, także dieta ma na nas wpływ. Na zdrowie fizyczne, ale także ma wpływ na wytwarzanie hormonów i neuroprzekaźników, które odpowiadają bezpośrednio za psychikę, czyli mówiąc ogólniej, także dobry nastrój człowieka. O tym, że kebab poprawia humor i nastrój w nocy z soboty na niedzielę, już nie jeden się przekonał.

Dobra energia na dobry dzień. Armin van Buuren w Radiu Gra. A właśnie, mimo różnych przyjemnych sytuacji tego dnia, dzisiaj rozpoczyna się budowa sięgacza przy ulicy Strzałowskiej 18-24B. To inwestycja, która ma znacząco poprawić komfort codziennego korzystania z tej części osiedla oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. A w trakcie prowadzenia robót mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w dojeździe do posesji. Kto spragniony lokalnych informacji, znajdzie je na naszej stronie Gra FM, no i oczywiście o pełnej o 11 w najbliższym raporcie. Za chwilę pogoda dla Torunia, a potem The Rembrandts.

0: Biedronkę.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
6: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
7: Po reklamie. Zdaniem synoptyków dzisiaj możemy spodziewać się na termometrach nawet 26 albo 27 stopni Celsjusza. W ciągu dnia ma się coraz bardziej przejaśniać. Nie powinno padać, wieje umiarkowany wiatr. A jutro w naszym mieście prawdziwy upał, nawet do 34 kresek na termometrach.
8: To jest Radio Gra.

Nasza szeroka woda to oczywiście nasze morze, nasz Bałtyk. Wygląda na to, że szykuje się kolejny rekord w tym roku. Ten sezon może się okazać rekordowy pod względem liczby czeskich turystów nad Bałtykiem. Zapraszamy, czesimy się bardzo i gramy dalej. Teraz Love Team Majorka.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 790.

0: Reklama.
1: Teoria.
0: I praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
0: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
4: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
1: Po reklamie.
5: Pora przenieść się do naszego newsroomu i sprawdzić, co przygotowali dziennikarze. Jest 11. Zapraszamy na raport.
6: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Policjanci CBŚP z Torunia i Bydgoszczy brali udział w spektakularnej międzynarodowej akcji wymierzonej w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Wspólnie z mundurowymi z Niemiec, Holandii i Europolu rozbili w Niemczech dwie kompletne linie produkcyjne narkotyków syntetycznych. Zabezpieczyli ogromne ilości substancji i zatrzymali 6 podejrzanych osób. Odkryto m.in. reaktor o pojemności ponad 1000 litrów, który był przystosowany do produkcji amfetaminy. Druga linia służyła do wytwarzania MDMA. Udział służb z naszego województwa w tej operacji przeprowadzonej poza granicami kraju podkreśla rosnącą rolę polskich służb w międzynarodowej walce z przestępczością, przekonuje CBŚP.
7: Sport w Radiu Gra.
6: Cukanioły Toruń szykują się do nowego sezonu. Brązowi medaliści pierwszej ligi z ubiegłego sezonu liczą tym razem na więcej i chcą walczyć o awans. W siatkarskim składzie z Torunia nie brakuje wzmocnień, o których mówi trener Marcin Kryś.
8: Mamy znowu, uważam, silny zespół. Myślę, że w niektórych aspektach potencjał jest tak samo albo wysoki, albo nawet i wyższy niż w zeszłym sezonie, także no, na razie patrzymy na pewno z optymizmem w przód.
6: W pierwszym meczu nowego sezonu pierwszej ligi torunianie zmierzą się na wyjeździe z Mickiewiczem Kluczbork, ten mecz 26 września.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Nowy klub parlamentarny w Sejmie staje się faktem, potwierdził to były premier Mateusz Morawiecki.
9: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne, dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
6: Jak dobrze słychać w tej wypowiedzi, faktem jest także rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. ...28 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu. Na niebie mieszanka słońca i chmur, niewykluczone większe przyjaśnienia. Nie będzie dzisiaj padać. Wieje słabe, momentami umiarkowany zachodni wiatr. Warunki biometeo są obojętne. Jutro słupki rtęci w Grodzie Kopernika przekroczą 30.
5: Ja wiem, że jak ktoś ma wakacje albo urlop, to dni tygodnia nie sprawdza i nie liczy, ale dla tych, którzy w pracy, to jest ważne. Dzisiaj mamy środę. Do weekendu już z górki. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie.

0: aż to miło brzmi. Marshmallow i Jonas Brothers w radiu gra. Gorące dni przed nami, to jedzenie będzie szybciej schodzić. Uważajcie, przygotujcie się na to, bo mężczyźni latem mają większy apetyt, a wszystko podobno przez światło słoneczne. Naukowcy doszli do takich wniosków. Im mocniej świeci słońce, tym bardziej rośnie apetyt u mężczyzn, a u kobiet pozostaje bez zmian. No coś z tym światłem musi być, bo jak tylko otworzę lodówkę i zobaczę to światełko, to od razu bardziej chce mi się jeść.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminie.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: na lato hity pełne słońca, Another Talk to You w Radiu Gra. A co tam z propozycji dla młodzieży? Co jeszcze można zrobić w ten dzień w Toruniu? Między innymi kulturalny hub bydgoskiego Przedmieścia zaprasza do strefy młodzieżowej, która funkcjonuje przez cały okres wakacyjny jako otwarta i bezpłatna przestrzeń skierowana do młodzieży. Nic tylko korzystać. O 12:00 startują zajęcia na Orlikach. Tam treningi piłkarskie, siatkarskie i koszykarskie. A Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu dzisiaj o 16:30 proponuje warsztaty sztuka użytkowa, kolaż wspomnień, obrazy z recyklingu. Każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Teraz Enej i Kamień z napisem Love. Dałem ci

0: hity pełne słońca w Radio Gra. To Kylie Minogue, a dosłownie za momencik Ed Sheeran i Shape of You.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
11: masz. Po reklamie.
12: 28 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu. Na niebie mieszanka słońca i chmur, niewykluczone większe przejaśnienia. Nie będzie dzisiaj padać. Wieje słabe, momentami umiarkowany zachodni wiatr. Warunki biometeo są obojętne. Jutro słupki rtęci w Grodzie Kopernika przekroczą 30.
1: To jest Radio Gra.

0: Breakfree i Ariana Grande w radiu gra. Ciekawe, czy w Polsce są dziewczyny o imieniu Ariana, bo na pewno są dziewczyny o imieniu Marta. Dzisiaj Marty mają swoje imieniny. Marty, bardzo popularne imię i bardzo popularne także w przysłowiach. Jest na przykład takie: około świętej Marty ze żniwami już nie żarty. Chodzi o to, że pod koniec lipca trzeba szybko zbierać plony. I jest jeszcze powiedzenie: gospodyni Marta niewiele warta, ale jestem pewien, że nieprawdziwe. Ktoś wymyślił tylko dlatego, że się rymuje. Za chwilę 12 i najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy: Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności. Bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra w środę 29 dnia lipca. Na zegarach 12 zapraszamy na raport i prognozę pogody.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. W czterech szpitalach naszego województwa, w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Świeciu, powstaną nowe schrony. Inwestycje mają zapewnić bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikt zbrojny. Gdzie dokładnie powstanie szpitalny schron na Bielanach w naszym mieście? O to pytaliśmy marszałka Piotra Całbyckiego.
16: Tam, gdzie planujemy budowę tak zwanego budynku rotacyjnego, czyli z tyłu, w rogu prawym naszej działki, docelowo na miejscu tej inwestycji schronnej. Będziemy oczywiście budować planowany od wielu już zresztą miesięcy, lat budynek, który będzie służył na co dzień.
15: Temat szpitalnych schronów w regionie szczegółowo poruszamy na Gra FM.
1: To są wiadomości Radia Gra.
15: Trwają wakacje, jak spędzać lato w mieście? Dzisiaj w naszych raportach sprawdzamy, co w najbliższych dniach będzie działo się w Toruniu. Przenosimy się na Zamek Dybowski, bo tam trwa festiwal po polsku.
17: W piątek 31 lipca będzie opowieść o Witoldzie Pileckim, czyli jednym z największych bohaterów II wojny światowej. Będzie to spotkanie multimedialne z elementami inscenizacji. 1 sierpnia koncert piosenek niezakazanych, czyli spotkanie przybliżające losy powstańców warszawskich.
15: Mówiła Marta Sochacka, dyrektorka Toruńskiej Agendy Kulturalnej.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
15: 40 posłów i senator. Tak wyglądać będzie nowy klub parlamentarny Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Wniosek o utworzenie nowej formacji został złożony w Sejmie. Zgodnie z regulaminem nie można być w dwóch klubach, dlatego politycy Rozwoju Plus muszą najpierw zrezygnować z członkostwa w klubie PiS. Trwa też wyrzucanie posłów Rozwoju Plus z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.
18: Bo to wynika oczywiście z naszych wewnętrznych procedur statutowych. Wszystko się musi odbyć zgodnie z przepisami wewnętrznymi, tak aby te decyzje były niepodważalne, aby nie można było ich skarżyć przed sądami powszechnymi.
15: Mówił rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
15: Na toruńskim niebie nie brakuje chmur, ale nie będzie dzisiaj padać i będzie coraz cieplej. Termometry mogą po południu pokazać nawet 27-28 stopni. Nadchodzi fala upałów. Jutro słupki rtęci dotrą nawet do 30 kreski. Warunki biometeo są obojętne. Wieje słaby, momentami umiarkowany zachodni wiatr. Barometry pokazują 1023 hektopaskale.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Witamy po 12:00, zaczynamy tą lepszą połowę dnia od teraz, bliżej do tego weekendu, który przed nami, niż do tego, który za nami. Dzisiaj środa, 29 dzień lipca. Jeszcze raz przypomnę, dzisiaj imieniny świętuje Marta i Ola. Wszystkiego najlepszego. Za kilka chwil o tym, kto ma dzisiaj urodziny, a jeżeli chodzi o hity pełne słońca, to teraz Gazebo, I Like Chopin. Chwilę później Marisa, będzie też Bonnie Tyler.

Chyba nie muszę mówić, to zespół ABBA i WLW. Dzisiaj 29 dzień lipca. Kto ma dzisiaj urodziny? Jak zwykle o tej porze odpowiedź na to pytanie. Między innymi Jerzy Bończak, polski aktor znany z takich filmów jak Nic Śmiesznego, Jak Miś, jak seriale Alternatywy 4 czy Kariera Nikodema Dyzmy. Jerzy Bończak kończy 77 lat. Dwie czwórki na torcie ma Fernando Alonso, kierowca Formuły 1, aktualnie w teamie Aston Martin, a 36 lat kończy dzisiaj Taco Hemingway. 29 lipca urodzili się ludzie z dużą dawką energii, poczucia humoru i optymizmu. Lubią działać, nie przepadają za nudą i potrafią zarazić innych dobrym nastrojem. Pozdrawiamy jubilatów i gramy dalej za chwilę Offenbach.

Bonnie Tyler. Od kilku tygodni jakoś tak inaczej brzmią jej piosenki. Przypomnijmy, odeszła 8 lipca w wieku 75 lat, ale zostawiła nam takie przeboje jak ten. Jej pogrzeb odbędzie się 17 sierpnia w Swansea w Walii, a uroczystość będzie transmitowana na żywo, bo dla Walijczyków ona jest jedną z największych bohaterek XX i XXI wieku. Transmisja odbędzie się na stronie bonnietyler.com. Hity pełne słońca, a teraz męskie granie orkiestra. Ja się

0: Wina i w Radiu Gra lubimy czytać o sobie i o naszym mieście, ale nie zawsze są to rzeczy, które cieszą. Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota opublikowało ranking kondycji finansowej polskich samorządów. I co z nami? Toruń czwarty rok z rzędu jest najmniej zamożnym miastem wojewódzkim w Polsce. Może i Toruń goły, ale wesoły.
1: Reklama. Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Na toruńskim niebie nie brakuje chmur, ale nie będzie dzisiaj padać i będzie coraz cieplej. Termometry mogą po południu pokazać nawet 27-28 stopni. Nadchodzi fala upałów, jutro słupki rtęci dotrą nawet do 30 kreski. Warunki biometeo są obojętne, wieje słaby, momentami umiarkowany zachodni wiatr. Barometry pokazują 1023 hektopaskale.
3: To jest Radio

Hity pełne słońca w Radiu Gratom You i Zalia Słońca w najbliższych dniach nie zabraknie. Temperatura w górę i księżyca też nie zabraknie, bo dzisiaj lipcowa pełnia nazywana księżycem rogaczy. Chodzi nie o tych, którzy mają niewierne żony. Chodzi o to, że lipiec jest okresem, w którym młodym samcom jeleni intensywnie odrastają i rozwijają się poroża. Dzisiejsze apogeum pełni księżyca o 16:35, ale najpiękniejszy widok będzie oczywiście po zachodzie słońca. No to udanego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
3: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
7: Nie zgadzam się.
6: Słucham?
7: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
6: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
7: Termy Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
8: Letnie updates nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
4: Po reklamie.
11: Środa, 29 lipca, na zegarach 13, w Radio Gra czas na kolejny raport.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku informacje od GDDKiA. Podpisano kolejne umowy na budowę chodników w naszym regionie. Bezpieczniej będzie wzdłuż drogi krajowej nr 15 we Wrockach oraz w Gniewkowie. Pod koniec lata skończą się prace na 15 między Elzanowem a Szychowem. Trwają także przygotowania do inwestycji w Rogówku pod Toruniem, gdzie powstanie chodnik z zatokami autobusowymi. W planach także poprawa bezpieczeństwa na 10 w Czernikowie i na 80 w Toporzysku.
13: To są wiadomości Radia Gra.
12: W dzisiejszych raportach przypominamy o atrakcjach, które nasze miasto z okazji wakacji przygotowało dla Torunian i turystów. Najmłodsi mogą korzystać z warsztatów artystycznych, zajęć sportowych czy półkolonii. Zapraszają m.in. Dom Harcerza czy Młodzieżowy Dom Kultury.
14: Główne zajęcia, które są organizowane, to są wyjścia edukacyjne, kulturalne, zwiedzanie ciekawych miejsc w Toruniu i okolicach. To są warsztaty na miejscu w salach specjalistycznych, to są zajęcia ceramiczne, muzyczne, artystyczne, to są gry zespołowe, planszowe, to są zajęcia z tańca.
12: Mówiła nam Iwona Muszyńska, dyrektor Wydziału Edukacji w Toruńskim Urzędzie Miasta.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Fala upałów zmierza do Polski. Gorąco będzie nawet wysoko w górach, czyli tam, gdzie w ubiegłym tygodniu sypał śnieg. Co na to turyści?
15: Lepsza taka pogoda, czy jak jest troszkę chłodniej?
16: Taka.
15: Nie za gorąco?
16: Znaczy my jedziemy kolejką, więc...
15: Pogoda nam się trafia piękna.
16: Bardzo dobra. Rzeźko bardzo, chyba że się zmęczy to gorąco.
15: No bo ma być 30 stopni jutro.
16: Jest chłodno, szczególnie w lesie. Tam jest ciągle cień, więc nawet miałam gęsią skórkę.
17: Dzisiaj super elegancka, bardzo ciepło, fajnie, można wypocząć.
12: Z turystami w Kuźnicach rozmawiał Maciej Pałachicki. Parasole nam się dzisiaj w Toruniu nie przydadzą, nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Słupki rtęci powoli pną się do góry, a dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia może być nawet 28 stopni, jutro 33. W czwartek na niebie pojawi się także więcej słońca niż dziś. Warunki biometeo aktualnie są obojętne, wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
11: Chwila po 13. Mariusz Skłodowski, dzień dobry. Dziś Toruniu jeszcze znośnie temperaturowo, ale jutro i pojutrze prawdziwy skwar. Na szczęście mamy hity pełne słońca, ale i orzeźwienia. Wilki, Bohema na początek, później Topik i Becky G, ale będzie też klasyka od Bonem i Chrisa DeBarga.

Chris DeBark, High on Emotion w Radio Gra. To już jest środa, 29 lipca. W naszym programie do godziny 19 o okularach przeciwsłonecznych, bo przecież słońce coraz mocniej daje o sobie znać. Opowiemy wam także o wyjątkowym finale tegorocznych wakacji, czyli Copernicus Air Show. Zapowiemy także ciekawą kolejną edycję Nine Hills Festival nieopodal Torunia. A i do tego mnóstwo dobrej muzyki. Po przerwie chociażby Oskar Cymstrzy, Sia.

0: Sia, Cheap Thrills w Radio Gra. Lato, słońce i styl na nosie. Okulary przeciwsłoneczne to jednak nie tylko modny dodatek, ale też tarcza dla naszych oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV. A jak wybrać te najlepsze?
1: Przy wyborze okularów przeciwsłonecznych trzeba się kierować przede wszystkim filtrem UV-400. To musi być w okularach, ponieważ jest to pełna ochrona przed promieniowaniem UV. Takie okulary zalecamy zakupić w salonach optycznych, ponieważ one są z certyfikatami zgodne z normami Unii Europejskiej oraz mamy pewność, że jest tam filtr UV-400.
2: Mówmy się, no wszędzie te okulary są, nawet na stacjach benzynowych można je znaleźć. Czy my jesteśmy w stanie złapać różnicę?
1: Oczywiście, że tak. Na pewno jest znaczna różnica.
2: Ale czy my to jesteśmy w stanie wyczuć, jak zakładamy te okulary na nos? Jest to do wyczucia?
1: Jest do wyczucia.
0: Radziła Magdalena Szymańczyk, menadżerka salonu optycznego. A jeszcze w tym programie podpowiemy Wam, na co się stawia w tym sezonie.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
3: masz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
7: Po reklamie.
8: Parasole nam się dzisiaj w Toruniu nie przydadzą. Nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Słupki rtęci powoli pną się do góry, a dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia może być nawet 28 stopni. Jutro 33. W czwartek na niebie pojawi się także więcej słońca niż dziś. Warunki biometeo aktualnie są obojętne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
9: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne słońca w Radio Gra. 12-12 i Sombry. No nie jest to może ostateczny wynik koszykarski, ale skoro o koszykówce mowa, to na stronie Gra FM donosimy wam o tym, że twarde pierniki zbroją się maksymalnie na rozpoczynający się niebawem sezon 26-27. Po przedłużeniu umów z Damianem Kuligiem, czy chociażby zakontraktowaniu Luki Sakoty i Maksymiliana Wilczka, teraz do Torunia przenosi się brązowy medalista z zeszłego sezonu w barwach Dzików Warszawa, amerykański skrzydłowy Bennett Van Der Plas. Sam deklaruje, że da z siebie wszystko, żeby ten sezon był wyjątkowy, a my mocno na to liczymy. Już teraz w Radio Gra Michael Jackson, Black or White.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 20.

0: Mielnie z Biedronką.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i golf przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus. Po reklamie.
5: Już 14. Dziennikarki i dziennikarze Radia Gra mają dla nas najświeższy raport.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Torunianie mogą już zapoznać się ze wstępną listą projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok. To w sumie 118 propozycji. Więcej wie na ten temat nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: To propozycje, które przeszły weryfikację i mają szansę na realizację w przyszłym roku. Na liście nie brakuje zarówno inwestycji, jak i wydarzeń kulturalnych, inicjatyw społecznych i działań proekologicznych. To m.in. remonty placów zabaw, nowe nasadzenia, modernizacje boisk czy organizacje festynów. Do piątku można składać odwołania od zaproponowanych pomysłów.
6: Temat poruszamy również na radiowej stronie internetowej Gra FM.
8: Dzieje się na drogach.
6: MZD w Toruniu zdaje raport z prac na ulicy Świętej Faustyny na Koniuchach. Jutro wykonawca zacznie układać nową nawierzchnię na odcinku od Legionów do Kozackiej. Co za tym idzie, zmieni się organizacja ruchu w okolicy. Wjazd na Faustyny będzie możliwy wyłącznie w ramach dojazdu do posesji. Objazd do Legionów i Kozackiej będzie wyznaczony przez ulicę Wielki Rów. Asfaltowanie potrwa 2 dni.
8: To są wiadomości Radia Gra.
6: Rozpoczynająca się czwarta fala rekordowych upałów tego lata we Francji może utrudnić gaszenie wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux. Według prognoz temperatura sięgnie tam 40 stopni.
9: Władze Akwitanii apelują o zachowanie dużej ostrożności do turystów, którzy chcą w najbliższych dniach przybyć do tego regionu na wypoczynek mimo wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux, którego rozprzestrzenianie się zostało wprawdzie zatrzymane w wielu miejscach, ale który ciągle może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się niedaleko płomieni. Prefektura regionu podkreśla, że na północ od rzeki Garony nie ma niebezpieczeństwa, na pozostałych obszarach wczasowicze muszą zachować natomiast daleko posuniętą czujność,
6: relacjonował Marek Gładysz.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
6: Termometry w Toruniu już pokazały 25 stopni, a może być dzisiaj nawet 28. Do Torunia zbliża się fala upałów. Jutro i pojutrze IMGW wyda ostrzeżenia dotyczące wysokiej temperatury przekraczającej 30 stopni Celsjusza. Warunki biometeo dzisiaj w Toruniu są obojętne. Na niebie będzie pojawiać się coraz więcej słońca, a burzowy front dotrze do nas w piątek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
5: To środa, 29 lipca, imieniny obchodzą Marta i Olaf. Jeszcze raz wszystkiego dobrego przy okazji pozdrowienia dla naszej radiowej koleżanki. Dziś Światowy Dzień Tygrysa i dla wszystkich toruńskich tygrysów. Już teraz David Guetta, Run, Run, River.

0: No i tak smakuje życie w Radio Gra. Uf, jak gorąco, a jutro upały w całej Polsce i także w Toruniu przekroczą 30 stopni. Co robić? Oczywiście pić, ale wychodząc na zewnątrz pamiętajmy także o okularach, oczywiście z odpowiednim filtrem UV. A jakie trendy wśród okularów przeciwsłonecznych obowiązują w tym roku, zdradza nam Magdalena Szymańczyk, menadżerka salonu optycznego.
1: W tym roku stawiamy na bardzo wyraziste oprawy, oversize'owe, duże, geometryczne, oraz powróciły również pilotki, czyli tak zwane awiatory. To są bardzo często wybierane okulary przeciwsłoneczne przez naszych klientów, jak również królują takie delikatne, metalowe, okrągłe oprawki. Mężczyźni zazwyczaj wybierają klasykę. Klasyczne modele opraw, ale również te tak zwane pilotki.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i golf przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Inaczej futryna na 10 liter.
15: Ościeżnica.
14: A teraz na 3. Tam są drzwi.
15: Vox.
16: Tam są drzwi.
17: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
18: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
19: To nie jest pora.
20: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: od 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Gra.

0: Lato w mieście.
1: Im bliżej weekendu, tym więcej propozycji spędzenia wolnego czasu. Przypominamy o ważnym koncercie w ramach Metropolis Jazz Festival. Trzecia odsłona tej wyjątkowej imprezy. W czwartek w CKK Jordanki o 19:00 John Daversa Quartet. Dzień później o godzinie 17:00 wykład Doroty Łańcuckiej w domu Heleny Grosówny. Życie i kariera Poli Negri. Upały coraz większe, mamy na to antidotum. W piątek Toruń Summer Time na basenach letnich na bydgoskim Przedmieściu. Od 14 do 17 wstęp dla dzieci i młodzieży bezpłatny, a w programie taniec, sport, woda i dobra zabawa. Mnóstwo konkursów z nagrodami i muzyka z Radia Gra. Nie możecie tego przegapić.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity pełne słońca.

Shuze, Won't Forget You w Radio Gra. Kolejny weekend coraz bliżej, a zakończymy go wyjątkowym koncertem w CKK Jordanki, gdzie o 19 po raz kolejny wystąpi prawdziwa legenda polskiego rocka, zespół Jam. Jeszcze w tej godzinie niespodzianka dla fanów tego zespołu, słuchajcie nas uważnie, a muzycznie do tego czasu m.in. ATC i Mossy Man z Tripsem.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Dava Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.

0: Haszlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
3: Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 20.

0: minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
4: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: Termometry w Toruniu już pokazały 25 stopni, a może być dzisiaj nawet 28. Do Torunia zbliża się fala upałów. Jutro i pojutrze IMGW wyda ostrzeżenia dotyczące wysokiej temperatury przekraczającej 30 stopni Celsjusza. Warunki biometeo dzisiaj w Toruniu są obojętne. Na niebie będzie pojawiać się coraz więcej słońca, a burzowy front dotrze do nas w piątek.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Mossimany i Trips w Radiu Gra. Halo, teraz zgodnie z obietnicą niespodzianka dla fanów zespołu Jam na naszym radiowym Facebooku. Możecie znaleźć zdjęcie kubek Radia Gra z naszej limitowanej serii. W sam raz do popołudniowej kawy, a może herbaty, a do tego książka na wakacje, a może na przygotowania do niedzielnego koncertu zespołu Jam w CKK Jordanki. Rysiek Jana Skradzińskiego to opowieść o niezapomnianym pierwszym liderze i wokaliście zespołu Jam, Ryśku Ridlu. Co należy zrobić? Wejść na naszego radiowego fejsa i podzielić się swoimi wspomnieniami z muzyką zespołu Jam. Czy towarzyszyła wam w jakichś ważnych chwilach? Może pamiętacie jakiś wyjątkowy koncert? Dajcie znać i powalczcie o ten fajny zestaw fana.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatokowocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
11: No i co, Barbara, co?
10: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
2: Środa, 29 lipca, już 15 w Radio Gra. Czas na kolejny raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. W Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Świeciu pod szpitalami powstaną nowe schrony. Wszystko na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak konflikt zbrojny. W naszym mieście taka inwestycja zaplanowana jest na Bielanach.
4: To będzie miejsce, gdzie dzisiaj obecnie jest parking naziemny. Będzie dwupoziomowy parking podziemny. Pierwsze na minus dwa będą zgromadzone możliwość zebrania ludzi jako schron do 350 osób. Ale też sale operacyjne i sale wybudzeń dla takich pacjentów ciężkich, których po prostu nie można ewakuować w jakiś inny sposób, jeśli chodzi o szpital. Natomiast na minus jeden będzie schron, który będzie od 450 do 500 osób mógł pomieścić w razie jakiegoś zagrożenia.
3: Mówiła Sylwia Sobczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Toruniu.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: W dzisiejszych raportach przypominamy o atrakcjach, które miasto przygotowało dla mieszkańców i turystów. Trwa lato w Toruniu. Co będzie działo się w sierpniu?
6: W Baj Pomorski przez cały sierpień realizuje spektakle teatralne dedykowane dzieciom. W cyklach warsztatowych realizować swoje zadania będzie Centrum Sztuki Współczesnej. Tam zarówno warsztaty filmowe, reżyserii, sztuki użytkowej i sztuki graficznej. Natomiast Muzeum Okręgowe w Toruniu to jest tak naprawdę ogromne kombo działań kulturotwórczych i kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przez całe wakacje.
3: Mówił dyrektor Wydziału Kultury w Toruńskim Urzędzie Tomasz Maliszewski.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Rozłam w PiS-ie oznacza finansowe straty. Po odejściu 40 posłów i senatora nowy klub Rozwój Plus będzie dostawał z budżetu Sejmu i Senatu 100 tysięcy złotych miesięcznie, a PiS straci ponad 1 000 000 złotych rocznie.
7: To jest duża strata. Strata ponad 40 parlamentarzystów. Ujma finansowa, z którą trzeba będzie się borykać.
3: Mówił Witold Zębaczyński z KO. A politycy PiS-u przekonują, że nie chodzi o pieniądze.
8: Dla nas to jest sprawa zupełnie wtórna. Chodzi o jedność środowiska polskich patriotów.
3: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Zapraszam na raport sportowy. Cukanioły Toruń szykują się do nowego siatkarskiego sezonu z nadzieją na awans z pierwszej ligi do elity. O wzmocnieniach mówi Mateusz Lejman, wiceprezes i dyrektor sportowy klubu.
10: Mamy kilka nowych twarzy. Są to młodzi, głównie młodzi zawodnicy, ale już też z fajnym, ciekawym doświadczeniem, czy to pierwszoligowym, czy to plusligowym. Dlatego głęboko wierzymy, że te braki, które mieliśmy w zeszłym sezonie, chociaż to duże słowo braki, ale uda nam się w jakimś stopniu wypełnić.
3: Torunianie przystąpią do rywalizacji dopiero w trzeciej kolejce. Pierwsze dwa mecze Aniołów zostały przełożone, gdyż w tym czasie nasz trener Marcin Kryś będzie pełnił obowiązki asystenta w kadrze Słowacji. Teraz piłka nożna. Przed nami mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. O 19:00 spotkanie Lech Poznań kontra Aarhus. Kolejorz ma 3 bramki przewagi z pierwszego spotkania. O 20:00 pojedynek Górnik Zabrze Fenerbahce. Polski zespół musi odrobić 1 gola straconego w Turcji.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
3: obojętne warunki biometeo, więcej przejaśnień, brak opadów deszczu, 28 stopni. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na środowe popołudnie w Toruniu. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr. Na horyzoncie dwa dni z upałami. Jutro i pojutrze termometry w Toruniu mogą pokazać nawet 30 stopni i więcej.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
2: Już po 15, słuchajcie, Radia Gra. Zaczęło się. W Toruniu rusza decydująca gra o miejską kasę. Urzędnicy wyłożyli 118 projektów do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Czasu na działanie nie ma dużo. Odwołania tylko do końca lipca, a ostateczne starcie przy urnach we wrześniu. Niech wygrają najlepsze propozycje. A o jednej takiej propozycji, ale jeszcze z ubiegłorocznego budżetu opowiem wam w tej godzinie. Powrócimy także do tematu słonecznej mody okularowej. No i oczywiście słoneczne hity w Radiu Gra już teraz. Elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz?

0: Jamelia, Superstar w Radio Gra. Dziś podpowiadamy wam, jak czuć się jak supergwiazda przy wyborze okularów. O bezpieczeństwie i kształcie okularów już mówiliśmy, a co z tymi, którzy wolą soczewki? Tu też jest istne szaleństwo.
1: Panowie wybierają zazwyczaj klasykę, natomiast kobiety mają teraz bardzo duże możliwości wyboru i wybierają barwienia delikatne, jasne, gradalne, czyli takie, które są ciemniejsze u góry, jaśniejsze u dołu, oraz takie transparentne kolory, na przykład błękit, fiolet.
0: No ciekaw jestem, czy ktoś wejdzie do salonu z pieśnią na ustach oprócz błękitnego nieba. A mówiła Magdalena Szymańczyk, menadżerka salonu optycznego. Po przerwie w Radio Gra m.in. Rihanna i Shakira.
2: Reklama.
3: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kozyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hura! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
6: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
10: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
9: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
10: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
9: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
10: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
11: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
13: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert,
17: taniej masz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
1: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Monika Lewczuk, ty i ja w Radiogra. Przy takich upałach to pomarzyć można tylko chociażby o jeździe na sankach, ale myślami możemy być już przy sezonie narciarskim i saneczkowym. Toruński Jar zyska bowiem nową, pełnowymiarową atrakcję. Urząd Miasta szuka właśnie wykonawcy, który zamontuje na górce saneczkowej przy ulicy Chubego najdłuższą plenerową zjeżdżalnię w Toruniu. Projekt wybrany w ramach budżetu obywatelskiego zakłada budowę 11-metrowej tubowej ślizgawki ze stali nierdzewnej. Ma to dać dzieciom i nastolatkom upust energii, a rodzicom upragnioną chwilę wytchnienia. Oferty można składać do 10 sierpnia, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zjazdów będzie można spróbować jeszcze w tym roku. No i wygląda na to, że górka na Jarze przestanie być miejscem, które żyje wyłącznie zimą.
1: Reklama.
2: Robot sprzątający Bosch Spotless Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2609. Teraz za 1699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite.
3: Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Reklamie.
12: Obojętne warunki biometeo, więcej przejaśnień, brak

0: Robert Gawliński w Radio Gra. No coś tam się jednak wydarzyło. Co dzieje się w kraju i na świecie, o tym już za chwilę. O 16 w kolejnym raporcie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
3: Po reklamie.
4: Słuchajcie, Radia Gra, to środa 29 lipca. Przed nami raport o 16.
5: Prawo i Sprawiedliwość straci ponad 1 000 000 złotych rocznie na rozłamie. 40 posłów i senator, przypomnę, opuszczają klub parlamentarny PiS i zakładają nową frakcję Rozwój Plus. Łączymy się teraz z Jakubem Rybskim. Dzień dobry Jakubie. Jestem. Jak to wygląda w praktyce?
6: Kancelarie Sejmu i Senatu przekazują klubom parlamentarnym pieniądze na ich działalność. Chodzi tu m.in. o utrzymanie biura klubu, wynagrodzenia pracowników, analizy i ekspertyzy, ale też samochody, paliwo i podróże służbowe. Kwota jest uzależniona od wielkości frakcji, co oznacza, że 41-osobowy klub Rozwój Plus będzie otrzymywał prawie 100 tysięcy złotych miesięcznie.
7: To jest duża strata. Strata ponad 40 parlamentarzystów. Ujma finansowa, z którą trzeba będzie się borykać.
6: Mówił Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei przekonują, że tutaj nie chodzi o pieniądze.
8: Dla nas to jest sprawa zupełnie wtórna. Chodzi o jedność środowiska polskich patriotów.
6: Powiedział mi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Grupa polityków z Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego złożyła formalny wniosek o założenie nowego klubu. Z Sejmu Jakub Rybski.
5: Rozpoczynająca się czwarta fala rekordowych upałów tego lata we Francji może utrudnić gaszenie wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux. Według prognoz synoptyków temperatura może tam sięgnąć nawet 40 stopni.
9: Władze Akwitanii apelują o zachowanie dużej ostrożności do turystów, którzy chcą w najbliższych dniach przybyć do tego regionu na wypoczynek, mimo wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux, którego rozprzestrzenianie się zostało wprawdzie zatrzymane w wielu miejscach, ale który ciągle może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się niedaleko płomieni. Prefektura regionu podkreśla, że na północ od rzeki Garony nie ma niebezpieczeństwa, na pozostałych obszarach wczasowicze muszą zachować natomiast daleko posuniętą czujność, tym bardziej, że według specjalistów nie wiadomo na razie, jak w dużym stopniu pracę strażaków utrudni rozpoczynająca się dzisiaj nowa fala upałów, którym paradoksalnie towarzyszyć mogą dosyć silne wiatry.
5: Relacjonował Marek Gładysz.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
12: Osiem stopni pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Jutro będzie jeszcze o kilka stopni cieplej. Upały będą nam towarzyszyć jednak tylko w czwartek i piątek. Potem znowu do miasta przyjdzie ochłodzenie i deszczowo-burzowy front. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika aktualnie są obojętne.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
4: Już po 16, już po pracy, to może warto zajrzeć na naszego radiowego Facebooka, a do wygrania książka o Ryśku Riedlu i nasz radiowy kubek. Wystarczy podzielić się swoimi wspomnieniami związanymi właśnie z zespołem, że przypomnę, formacja wystąpi w najbliższą niedzielę w CKK Jordanki. A u nas już teraz Another, a później Savage.

0: Aleksander Astan i Inna We Wanna w Radio Gra. Coraz bliżej do soboty, to będzie 1 sierpnia, wyjątkowa data w historii Polski. 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W Toruniu także uczcimy pamięć powstańców. O godzinie 17 spotkamy się przy obelisku ku czci żołnierzy Armii Krajowej w Parku Stulecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski, aby wspólnie oddać hołd bohaterom powstania. O godzinie 17, czyli w godzinę W, zabrzmią syreny, a podczas uroczystości odbędzie się m.in. odegranie hymnu państwowego, będą okolicznościowe przemówienia i złożenie kwiatów, ale także koncert pieśni powstańczych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Toruniu i chóru Lutnia. A my wracamy po przerwie do hitów pełnych słońca. Będą i Alan Walker, i Whitney Houston, która zaprosi nas do tańca.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
1: No.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Dorin Pek, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantalupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torinpex.pl.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
4: Głodny? To dobrze! W Pigrzy niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
5: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409
9: po reklamie.
10: It takes one night dancing in love.
11: To jest Radio Gra.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Do końca wakacji jeszcze sporo czasu, ale warto już teraz sprawdzić w kalendarzu, czy 30 sierpnia w ostatnią niedzielę wakacji na pewno będziecie w Toruniu, bo żebyście nie żałowali. Tego dnia odbędzie się bowiem spektakularny Copernicus Air Show Toruń, pokaz wyjątkowych samolotowych akrobacji na bulwarze filadelfijskim. Będzie to oznaczać sporo zmian, o czym mówi główny pomysłodawca i organizator Jarosław Balcerzewski, prezes zarządu stowarzyszenia Grupa Falco 2.
1: Bulwar będzie wyłączony od mostu do mostu. Za mostem między mostem drogowym a przystanią AZ to jest przestrzeń wolna, gdzie jest to część niebiletowana. Jeśli ktoś będzie chciał z tamtej pozycji oglądać pokazy, to oczywiście będzie taka możliwość. Natomiast cała kampa bazarowa ze względu bezpieczeństwa jest wycięta. Zamykamy ją, dlatego że musi mieć prostokąt 1400 metrów na 500 wolnej przestrzeni i tam nie może być skupisk ludzkich, dlatego ta część będzie wyseparowana, bo niektórzy pytali, czy będzie można z tamtej strony oglądać. Niestety nie.
0: A co z mostem drogowym? O tym jeszcze w tej godzinie. Zostańcie z nami.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Nowa propozycja Dawida Podsiadło na tegoroczne wakacje. Na błysk. Oli lśnić będą także kolejne gwiazdy w Radio Gra do 17. Między innymi Cher, Kecaj czy Abba.
1: Reklama. Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
7: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
6: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
7: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
6: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
7: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409
9: po reklamie.
10: 28 stopni pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Jutro będzie jeszcze o kilka stopni cieplej. Upały będą nam towarzyszyć jednak tylko w czwartek i piątek. Potem znowu do miasta przyjdzie ochłodzenie i deszczowo-burzowy front. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika aktualnie są obojętne.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Kecza i Gabriela w Radiu Gra to hity pełne słońca. My wracamy do rozmowy z Jarosławem Balcerzewskim, prezesem Stowarzyszenia Grupa Falco 2, organizatorem Copernicus Airshow Toruń, które przypomnijmy, w Toruniu w niedzielę 30 sierpnia. Mówiliśmy o bulwarze filadelfijskim, a co z mostem drogowym?
1: Most drogowy będą wyłączone tam kładki piesze ze względu bezpieczeństwa. Znowu, jeśli będą planowane przeloty pod mostem, to na moście nie może znajdować się żadnych ani pieszych, ani samochodów na ten czas, czyli na okres tam powiedzmy około 5 minut ruch będzie wstrzymany, żeby ten przelot mógł się odbyć. Natomiast ruch na moście drogowym zostanie zwolniony do 30 km na godzinę względem bezpieczeństwa, żeby w czasie przelotów nie doszło do jakiejś przypadkowego wypadku, gdyby ktoś jechał z większą prędkością.
0: Przypomnijmy, Copernicus Airshow Toruń 30 sierpnia od 15 do 22.30. A w Radio Gra już za chwilę Abba i Urszula.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: www.energymotor.pl. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Tor Impex, tani weekend od czwartku do soboty. Filet z kurczaka 23,99 kg. Schab z kością 12,99 kg. Melon Cantalupa 4,99 sztuka. Kupuj także online na torimpex.pl.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
4: Na zegarach melduje się 17, a w Radiu Gra zapraszamy Was na kolejny raport.
5: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności rodzinnej tragedii w Sosnowcu w Śląskiem. Dwie osoby nie żyją, a jedna została przewieziona do szpitala. Anna Kropaczek, Aniu, co wynika z ustaleń?
6: Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letni mężczyzna zaatakował swoich rodziców, a później odebrał sobie życie. Dla kobiety ciosy okazały się śmiertelne. 59-letni mężczyzna natomiast wezwał pomoc i z obrażeniami trafił do szpitala. Jak powiedział mi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian, wszczęte zostały dwa śledztwa. Jedno dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a drugie dotyczące samobójstwa młodego mężczyzny.
5: Lech wieczorem będzie chciał przypieczętować awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zespół z Poznania w pierwszym meczu pokonał na wyjeździe 4-1 duńskie Aarhus. W trudniejszej sytuacji jest Górnik, który musi odrobić jednobramkową stratę po przegranej z Fenerbahce. Wojtku, Zabrzan stać na pokonanie faworyzowanego rywala?
7: Będzie o to bardzo trudno, bo zespół ze Stambułu ma w swoim składzie wielu doświadczonych i utytułowanych graczy, którzy w przeszłości występowali m.in. w lidze angielskiej. Jednak pierwszy mecz pokazał, że Górnik jest w stanie powalczyć i stworzyć sobie kilka dogodnych sytuacji, bo jak zgodnie podkreślają piłkarze i szkoleniowiec zespołu z Zabrza, obrona to najsłabszy punkt tureckiej drużyny.
8: Musimy im zrobić trochę więcej stresu przed ich bramkę. Też mi się wydaje, że w pierwszym meczu, to pierwsi 25 minut widzieliśmy, że też oni mają problemy gdzieś tam w niskim bloku.
7: Mówił Erik Janża, kapitan Górnika, na stadionie przy Roosevelta w Zabrzu dziś komplet widzów, a początek meczu o 20.
5: Na godzinę wcześniej pierwszy gwizdek w Poznaniu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Znowu będzie gorąco. IMGW wyda jutro ostrzeżenie meteo dotyczące upałów. Będą obowiązywać od godziny 14 przez 2 dni. Przewiduje się, że w czwartek termometry w regionie pokażą 32 stopnie, w piątek 33-34. Nocami spodziewajmy się od 16 do 19 kresek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: Już po 17:00, teraz ważna informacja żużlowa. Grzegorz Walasek nie jest już trenerem Falubazu Zielona Góra. Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie Grefem, a wszystko to przypomnijmy na kilka dni przed niedzielnym starciem Falubazu z toruńskimi aniołami. W Radiu Gra już teraz Pitbull, Timber, ale będzie też chociażby Jubel, czyli hity pełne słońca w Radiu Gra.

Niestety pełne słońca w Radio Gra. Lily Wood, Prayer in Sin. No teraz niestety nie najlepsze wieści. Pismo Wspólnota opublikowało nowy ranking zamożności samorządów. No i niestety niespodzianki nie ma. Czwarty rok z rzędu Toruń betonuje 18. ostatnie miejsce w tabeli miast wojewódzkich. 8615 zł na głowę. Do Warszawy dzieli nas przepaść, ale daleko z przodu niestety przed nami jest też Opole. Co ciekawe, w tym samym rankingu całe województwo kujawsko-pomorskie trzyma mocną czwartą lokatę w kraju. Region jedzie na pełnym gazie, a my ewidentnie utknęliśmy w boksach.

0: Madonna, Sorry w Radio Gra. Sorry, są takie okazje, których nie można przegapić i warto wyrwać się z Torunia. Już od 7 do 9 sierpnia w nieodległym Chełmie kolejna odsłona festiwalu Nine Hills. Okazja, żeby poczuć klimat tego wyjątkowego miejsca. Mnóstwo wydarzeń artystycznych, kulturalnych, plenerowych. Od samego piątku, od wielkiej parady czerwonych koszulek i przez koncerty, chociażby doskonałego jazzowego trio Zohar Fresco Trio, ale będą także występy chociażby zespołów Micro Music, czy Bibobit, spektakl w wykonaniu Jana Peszka, czy sety samego Hirka Wrony. Szczegóły znajdziecie na stronie ninehillsfestival.pl, a sam festiwal jest pod patronatem Radia Gra. Serdecznie zapraszamy, my też tam będziemy.
1: Reklama. Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
2: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
5: Po reklamie.
6: Znowu będzie gorąco. IMGW wyda jutro ostrzeżenie meteo dotyczące upałów. Będą obowiązywać od godziny 14 przez dwa dni. Przewiduje się, że w czwartek termometry w regionie pokażą 32 stopnie, w piątek 33-34. Nocami spodziewajmy się od 16 do 19 kresek.
7: To jest Radio Gra.

0: W Radio Gra tuż przed 18:00. Paul Young, come back and stay. Wróć i zostań. Okej, ja wrócę jutro po 13:00, ale teraz na antenie Radia Gra zostanie z wami Przemek Grabowski, a wcześniej 18:00 kolejny raport. Udanego wieczoru, Mariusz Skłodowski, trzymajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: expert.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
2: Jest 18, słuchacie Radia Gra, sprawdzamy aktualne wiadomości.
3: Prawie 30 stopni w cieniu wskazują termometry na zachodzie kraju. Od jutra ostrzegamy, fala upałów w Polsce będzie nawet 36 stopni w cieniu. Strażacy apelują o ostrożność z ogniem.
4: Wyrzucony niedopałek papierosa, iskra czy nieugaszone ognisko mogą doprowadzić do pożaru o ogromnych rozmiarach. Szybkie zgłoszenie pozwala strażakom skutecznie ograniczyć skutki pożaru.
3: Podkreśla Łukasz Nowak ze Straży Pożarnej w Opolu. Aktorka Olivia Wilde ponownie stanie za kamerą. W obsadzie komedii Niegrzeczny będą gwiazdy Hollywood,
5: tak jest.
3: A w studiu, skoro mowa o gwiazdach, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, kogo zobaczymy na ekranie?
5: Ulubienica Ameryki Jennifer Aniston oraz znanego z Gry o Tron Petera Dinklage'a. Ona zagra samodzielną mamę, a on świętego Mikołaja, który ma zeznawać podczas rozprawy rozwodowej. Za produkcję odpowiadać będzie m.in. firma Margot Robbie. Jest już data premiery, 5 listopada przyszłego roku.
3: Polscy siatkarze czekają na ćwierćfinał Ligi Narodów z Ukrainą, a pierwsze mecze w Ningbo w Chinach już za nami. Łączymy się teraz z Cezarem Dziwiszkiem.
6: Witam cię, Czarku.
3: Dzień dobry. Kto awansował do półfinału?
6: Awansowali zwycięzcy fazy zasadniczej, Japończycy, którzy nie bez problemów pokonali ostatnie w tabeli w tej fazie Chiny. Przegrali pierwszego seta, ale potem szybko wyprostowali wynik na 3-1, a wcześniej Słoweńcy długo grali na przewagi z Turkami, ale ostatecznie nie stracili nawet seta. Wygrali 3-0.
3: A z kim możemy zagrać w półfinale?
6: No i właśnie ze Słoweńcami. Ale najpierw oczywiście trzeba pokonać Ukraińców i tego spotkania, jak mówi Tomasz Fornal, Polacy już się nie mogą doczekać.
7: Trochę tu już dni siedzimy, bo chyba od soboty wieczora, więc te dni się trochę dużo, są długie. Gdzieś tu spędzamy czas, próbujemy go jakoś zabić, idziemy na kawę do sklepu po owoce i tak dalej, i tak dalej. Także sądzę, że już każdy z nas nie może się doczekać, kiedy ten turniej się zacznie i zaczniemy grać.
6: I my czekamy. Ćwierćfinał Ligi Narodów Polska-Ukraina jutro o 13.30.
3: Będziemy kibicować.
8: Przed nami nieco cieplejsza noc. Termometry pokażą w tym najzimniejszym momencie 15 stopni. Jutro w ciągu dnia słupki rtęci przekroczą 30. IMGW ma wydać ostrzeżenia meteo dotyczące upału. Na razie nie będzie padać, parasole nam się nie przydadzą. Piątek w Toruniu ma być równie upalny, ale możliwe, że już także deszczowy lub burzowy.
2: Hej, cześć, kto lubi Sherry, Sherry Lady? Okej, widzę ten las rąk. Kto chce usłyszeć? Okej, czuję to. Dobrze, będzie załadowane. Przemek Grabowski, witajcie. W środku tygodnia w Radiu Gra na wakacjach. Towarzyszę wam z hitami, no i z odkryciami. Teraz też taki hicior, klasyk, ale jednocześnie odkrycie. Dub Dogs z Brazylii. How does it feel?

Jak widzę prognozy pogody na najbliższe dni, to też mi chce się tak zaśpiewać. Alleluja, alleluja, cieszmy się i do przodu. Doktor Alban w Radiu Gra, chociaż wiem, że niektórzy będą narzekać, że znowu gorąco i znowu upały, no to za chwilę zagramy numer. Tak też trochę dla ochłody, wakacyjnie. Może ktoś chciałby posłuchać w cieniu. Za chwilę DJ Eben i jego Heads, wróci też ekipa Safri Duo.

Dzieciaki nie płaczą, wiadomo, T-Love w radiu gra. A jak sobie poradzić z płaczem dzieciaków na lotnisku, w szczególności w samolocie? To się często zdarza i trzeba jakoś to przeżyć. Ale przed wylotem coraz więcej lotnisk instaluje specjalne strefy ciszy, gdzie raczej z niemowlakami nie powinno się przebywać, gdzie nie słychać komunikatów, bo wakacje zaczynają się tam, gdzie kończy się hałas. Teraz hałas zrobi Shimza i Arko, chociaż nie będzie tutaj aż takiego ogromnego hałasu, bo to przyjemne, słoneczne, letnie afrohausy w Radiu Gra. Fire, fire!

0: tego bitu tańczy cała Europa w trakcie tego lata. Bauza, ich Magnetic, a za chwilę w głośniku Britney Spears, jeden z jej pierwszych hitów, Oops, I Did It Again. Oops, Britney ma kolejny pomysł na kolejny biznes. Tym razem chciałaby sprzedawać szamponiki i świece zapachowe. Chcielibyście, żeby pachniało Britney w waszej toalecie? Posłuchamy jej już za chwilę.
1: Reklama.
2: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: W Termach Maltańskich czekają na Ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
8: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
7: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Lawa się zaczęła, lawa trwa. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
10: Przed nami nieco cieplejsza noc. Termometry pokażą w tym najzimniejszym momencie 15 stopni. Jutro w ciągu dnia słupki rtęci przekroczą 30. IMGW ma wydać ostrzeżenia meteo dotyczące upału. Na razie nie będzie padać, parasole nam się nie przydadzą. Piątek w Toruniu ma być równie upalny, ale możliwe, że już także deszczowy lub burzowy.
11: To jest Radio Gra.

0: To była mega wyluzowana ekipa, dwóch łysoli i jeden owłosiony. Ride, Set, Fred, Don't Talk, Just Kiss, tak? Dajmy sobie buzi, buzi. To był ich kolejny sukces, kolejny hit po słynnej piosence I'm Too Sexy. Jeśli chodzi o klasykę, no to wrócimy również do muzyki Demono za kilka chwil, a za moment nasza taneczna nowość na lato w Radiu Gra. David Guetta i Alok w numerze Run, Run, River.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Eurola, wszystko cię stać. Eurorawa ty masz.
4: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Pięknie, pięknie nam tu zaśpiewali akurat tak po 19:00 I Want It That Way od Backstreet Boys. A teraz boys band, który był dawno, dawno przed Backstreet Boys i nie tylko dziewczyny szalały, cały świat szalał do hitów grupy Bee Gees. Wszyscy tańczyli, a tańczymy nawet do dzisiaj. Oto jeden z ich wielu hitów. Na winylu radia gra Bee Gees, You Win Again.

Never Go Away od Cibula, taki słoneczny hicior, taki fajny na wakacje i na lody, a wiecie, że sprzedaż lodów rośnie i to sporo podczas fal upałów, na przykład w Hiszpanii to sprzedaż lodów w upały rośnie nawet o 300%, no u nas chyba też sprzedaje się w tym okresie akurat więcej, no to za chwilę Lady Gaga, która pewnie też uwielbia lody, w szczególności po koncercie, tak na gardło, zaśpiewa swoje, czeka Abra Abracadabra.

Tak zaczynały swoją karierę Spicetki, Spice Girls w pierwszym hicie dookoła świata, czyli słynne Wannabe. A teraz numer, który polecam na plażę, posłuchałbym jego muzyki na plaży, to Yearbox, ale oczywiście nie za głośno, może na słuchawkach, żeby nikomu nie przeszkadzać. A są w Europie miejsca, gdzie trzeba uważać na muzykę. Na przykład w Grecji już wiele wysp ma plaże, na których obowiązuje zakaz puszczania muzyki. Szum fal wygrywa tam wciąż z playlistą. Myślę, że można by to wprowadzić też u nas nad Bałtykiem. Byłoby chyba przyjemniej. Yearbox, polecam na wakacje, nasza nowość Babylon.

0: Myślę, że będzie o niej głośno. Kto z was się zakochał właśnie w tej piosence? Odkochaj, to nasze odkrycie na wakacjach. Marisa przed chwilą w radiu gra. A za moment numer, który polecam wam na relax. Relax, take easy. Tak, zrelaksuj się, nie stresuj się. Zaśpiewa, przypomnij swój wielki przebój Mika.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Bądź głupia, to nasza Margaret, która kocha muzykę, ale także naturę, uwielbia zieleń, wiejskie otoczenie, no to mogłaby spędzać wakacje w Austrii, bo tam są takie specjalne wakacyjne farmy, gdzie codziennie można pomagać przy roli, na przykład też przy dojeniu krów albo produkcji sera i to jest dopiero pomysł na wakacje. Zostańcie z Radiem Gra, wróci tutaj Shakira i Junior Caldera.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Biedronkę.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Taneczny klasyk z radiem gra na wakacjach po 20. To byli Junior Caldera i Sophie Ellis Bax. To Can't Fight This Feeling w środę. I jeszcze tylko 22 razy środa do końca roku. Dużo? Mało? Czy ktoś z was już się tym stresuje? Nie, no nie myślimy o tym. Na razie cieszymy się wakacjami. I odświeżamy kolejny letni hit Camaro, Farm Like You. Kiedyś bujała się do tego cała Polska.
1: Yes! Ready, girl?

Take On Me, uwielbiam wracać do ich muzyki. Jeden z największych hitów od zespołu Aha z Norwegii. Aha, a wiecie, że tam u nich coraz bardziej popularny staje się wypoczynek bez Wi-Fi. Tak, tak, w Norwegii często można wynająć specjalnie domek bez Wi-Fi po to, żeby po prostu odciąć się od internetu, bo czasem największy luksus to brak zasięgu. U nas też są takie miejscówki. No to teraz wyłączymy się i posłuchamy fajnej muzyki. Za chwilę Korona, wielki hicior Baby Baby, ale teraz nasza taneczna nowość w Radiu Gra. Polecam na wakacje przyjaciele z ekipy Switch Disco, ich Voices. With-

0: reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowi. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Studiujesz albo kończysz naukę?
8: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
7: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
8: To Eurotipy.
7: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
8: Zaliczyć kursy, praktyki?
7: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
8: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
7: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
8: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Forgive Me Friend, ekipa ze Szwecji, Smith & Tell. Może Szwecja będzie w waszych wakacyjnych planach trochę wakacyjnej statystyki teraz. Okazuje się, że coraz więcej osób wybiera urlop poza sezonem, bo różnica cen potrafi sięgać nawet 50%. Najtańszy miesiąc często daje po prostu najwięcej spokoju, a jak już będzie wrzesień, to też będzie spokojnie. Na pierwszy dzwonek, ja wiem, czekają rodzice, tylko nie mówią głośno. No to teraz dla rodziców z dzieciakami Michael Bedford przypomni swój hit More Than a Kid.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

Nasza piękna słowianka Cleo. Przemek Grybowski, witajcie po 21 w Radiu Gra. A propos gwiazd, no to trzeba patrzeć na niebo, bo wiadomo, w środku lata, jeżeli tylko nie przeszkadzają chmury, no to jak zrobi się ciemno, można oglądać spadające też gwiazdy. I proszę pamiętać, że jak się zobaczy taką spadającą, to trzeba pomyśleć życzenie. Tylko nie można głośno mówić, bo się nie sprawdzi. Sprawdza się. Teraz kolejny klasyk, który odświeżam na wakacjach. Be My Lover. Pamiętacie, kto to był? No, gwiazdy muzyki Eurodance, czyli zespół La Bouche.

All or Nothing, Tosher. Teraz wakacyjna ciekawostka aż z Australii. Tam, wyobraźcie sobie, część plaż ma specjalne aplikacje pokazujące aktualne warunki fal i obecność meduz, bo te meduzy to czasami potrafią być naprawdę dokuczliwe. U nas to można sobie je dotykać, dawać sobie buzi, ale za granicą to spotkanie z taką meduzą boli. Myślę, że taka aplikacja plażowa by się przydała także u nas, ale mogłaby pokazywać ilość wolnego miejsca na plaży, gdzie jest zbyt duża ilość zajętych parawanów. A za parawanem kolejne nowe wakacyjne hity. Takie jak ten. Ina na plaży z Radiem gra, jej Morenito.

0: sama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
4: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
3: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
4: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
3: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
4: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
3: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: rano nie wypada, chcę tylko być kochana.
1: Radio gra, hity pełne słońca.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.